No.

Mm-hmm.

0: Вородину.
1: Вородину.
2: Візьми хліб.
0: Візьми хліб.
1: Вородину.

Nie.

Grają przy wodzie, a sam pasterz siedząc w chłodzie gra w piszczałkę proste pieśni, a faunowe skaczą leśni. Za tym sprzętna gospodyni o wieczerzej pilność czyni, mając doma ten dostatek, że się obejdzie bez jatek. Ona sama bydło liczy, kiedy z pola idąc ryczy. Ona jej spuszczać pomoże, męża wzmaga jako może. A niedorośli wnukowie, chyląc się ku starszej głowie, wykną przestawać na male, wstyd i cnotę chować wcale. Dzień tu, ale jasne zorze zapadłyby znowu w morze, niżby mój głos wyrzekł wszytki, wieśne w czasy i pożytki.

6,

Snout. Snout. Nie znam cię. Nie znam cię. Czego chcesz? Gdzie jest Gibarian?

0: Snout, oprzytomnij. Co się z tobą dzieje? Kelvin? To ty? Tak. Czego tak patrzysz?
1: Kelvin. Przepraszam. To nic, wiesz. Po prostu zaskoczenie. Nie spodziewałem się.
0: Gdzie Kibarian?
1: Słuchaj. Chwilowo tylko ja.
0: Gdzie on jest?
1: Wypadek. Dziś o świcie. Kelvin. Przebierz się i wróć tu. A gdybyś zobaczył kogoś innego,
2: kogo mogę zobaczyć ducha?

snout. Widziałeś? Czy to halucynacja?

skąd się tu wzięłaś? Nie wiem. Czy to źle? Czy ktoś cię widział?

wiedziałaś, gdzie jestem. Pojęcia nie mam. Byłaś na dole. Byłam. Uciekłam stamtąd. Tam jest zimno. Jak to dobrze, że to jest taki sen, w którym się wie, że się śni. Przecież... Harry... Przecież... Peace.

0: kombinezon?
1: A po co? Polecimy? Ale ty także. Wejdź do środka. A ty? Wejdę za tobą.

Chemiczny skład i to, co najdaje te wyjście. Zemlia mnie, chemiczny skład i to, co najdaje te wyjście.

Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tymon Przeplasko i witam Was w audycji Kontra Dno. Tydzień temu rozmawialiśmy sobie o gatunku znanym jako neoklasyczny darkwave. I dzisiaj również chciałbym zostać przy takiej eksploracji gatunków, lecz to będzie gatunek dość prostszy, myślę, chociaż z pewnymi konotacjami, do których przejdziemy zaraz. Ale mianowicie będziemy mówić o folku, ale nie tylko takim folku z lat 60., nie tylko takim stereotypowym folku, jak chociażby Leonard Cohen, ale przejdziemy sobie w trochę bardziej może nieznanych artystów albo artystów, którzy nie lubili właśnie tak być szufladkowani jako artyści folkowi oraz... co się niestety mało zdarza na naszej audycji, będziemy też słuchać sobie dzisiaj artystów współczesnych, artystów, którzy teraz robią muzykę właśnie w naszym tutaj mieście jazz kultury Krakowie. Także będzie całe spektrum artystów od lat 50. do teraz, ale chciałbym zacząć od chyba dla mnie jednego z najbardziej wpływowych i najważniejszych artystów, jakiego słuchałem. Odkryłem go bodaj, że 5 lub 6 lat temu i został ze mną do końca, ale to o tym zaraz. Teraz przed Wami Elliot Smith z dość chyba najbardziej popularnym jego albumem, czyli Either Or, ale z numerem nie aż tak popularnym, czyli Speed Trials.

Tak jest. To był właśnie Elliot Smith z numerem Speed Trials z albumu Iderror, rok 97. Elliot zaczął swoją karierę w dość innym klimacie niż teraz go słyszymy i z którego teraz go znamy, bowiem dorastał on w Portland, chociaż przeprowadzał się też do Teksasu, a jeszcze później do Nowego Jorku i do Los Angeles, ale zaczął swoją karierę właśnie w Portland, grając w punkowo-garażowym zespole Hitmeister. Hitmeister wydało 3 albumy, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze 2 jakoś nie rozniosły się, nie wiadomo jak, ale na trzecim podpisali już kontrakt z Virginem i jest to naprawdę świetny album. W sensie, jeśli chcecie usłyszeć Elliota właśnie z takiej strony trochę bardziej rockowej, ale jednak z tymi takimi elementami akustycznymi i no klasycznymi dla Elliota, to ostatni album Hitmeistera jest naprawdę, naprawdę konieczny do przesłuchania. Ale tak, już w tej swojej karierze w Hitmeisterze zaczął on nagrywać swoje własne albumy pod nazwą po prostu Elliot Smith, więc wyszło oczywiście Roman Candle w 94, wyszło self-titled Elliota Smitha, który jest przez wielu ludzi uważany za jego najlepszy album. No i mamy też właśnie Either Or w 97. Ja sam no muszę przyznać, że naprawdę to jest chyba mój ulubiony muzyk, jeden z najbardziej ulubionych muzyków gdzieś tam obok Nicka Cave'a i Toma White'a. Bardzo wam polecam sobie oglądnąć dokument Heaven Adores You. Sam go też mam właśnie na Blu-rayu. Ale jest to dokument bardzo, bardzo ciekawy, bo jest to zrobione przez fanów i czuć tutaj po prostu tą miłość do muzyki Elliota. Nie jest to taki po prostu sztampowy dokument, jak widzimy, nie wiem, na YouTubie o Nirwanie. Wszyscy mówią to samo, a nikt nie wie nic. Tylko jest to naprawdę świetnie zrobiony, taki intymny, jak na Elliota przystało właśnie dokument. Chciałbym puścić w sumie jeszcze jeden numer od niego, zanim przejdziemy już do reszty artystów, których mam na dzisiaj przygotowanych. Jest to numer z albumu, którego tylko mi brakuje do zakończenia dyskografii Elliota. Mam wszystkie albumy jego, poza tym jednym. I jest to album XO, pierwszy album, który Elliot wydał już na większej wytwórni, czyli na DreamWorks. Ale tak, chciałbym wam właśnie puścić ten album i to już jest, słychać tutaj właśnie to przejście do trochę bardziej ustrukturyzowanych kawałków z większą ilością instrumentów, na których też wszystkie te instrumenty Elliot tutaj nagrywał. Więc tak, przed wami album XO z numerem Independence Day.

Tak jest, znowu Elliot Smith, tym razem z numerem Independence Day z albumu XO. Myślę, że tutaj słychać już naprawdę po prostu to, jakim mistrzem był Elliot na gitarze. Dużo osób jakby troszkę tak odrzuca właśnie to, jaki on był naprawdę genialny w tym. Wiele osób, które jakoś może nie są aż tak wciągnięte w folk, po prostu uważają, że był to smutny gość robiący smutne piosenki, ale jeśli się naprawdę wsłucha w te kompozycje, to jest naprawdę po prostu genialne wszystko. Też polecam wam sobie sprawdzić, jest taki filmik na YouTubie, kilkusekundowy, kilkunastosekundowy, przed chyba 12 lat, w bardzo słabej jakości, ale Eliota, który grał Rachmaninowa na pianinie. I to jest po prostu, to wam pokaże wszystko, co musicie wiedzieć. Ale tak, mieliśmy już Eliota, teraz ja bym się cofnął trochę do tyłu, tak naprawdę prawie o 30 lat do tyłu, ale do osoby, która również była dość porównywana do Eliota, albo no inaczej, Eliot był porównywany do tej osoby, czyli oczywiście chciałbym teraz powiedzieć o Nicku Drake'u. Historia Nicka Drake'a jest dość smutna i dużo osób porównuje jego jakoś życiorys do chociażby Van Gogha, bo tak jak właśnie Van Gogh też, Nick Drake został tak naprawdę doceniony dopiero po śmierci. On wydał 3 albumy, 3 przegenialne albumy. Większość osób zna album Pink Moon, to był ostatni album, który on nagrał z bodajże 72 roku, ale jest to album najbardziej intymny, najbardziej prosty po prostu. Jest to tylko i wyłącznie Nick z gitarą. Zostało to nagrane, jeśli dobrze pamiętam, w 2 noce albo w 1 nawet. W nocy o... Jeśli dobrze pamiętam, była chyba wtedy też pełnia. Nieważne. W każdym bądź razie tak, Pink Moon to jest album, który większość osób gdzieś tam zna, ale chciałbym wam pokazać pierwszy jego album, debiut z 69 roku, czyli Five Leaves Left. Jest na nim taki numer, który, Jezus, jak go usłyszałem pierwszy raz również gdzieś około 5 lat temu, no to został to jeden z moich ulubionych numerów wszechczasów. Proszę, żebyście zwrócili uwagę na aranżacje smyczkowe. Podobno, jeśli dobrze również pamiętam, czasem moja pamięć zawodzi przez to, ile jakoś tych ciekawostek się tam znajduje w niej, ale właśnie aranżacje smyczkowe napisał kolega Nicka Drake'a, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, zapraszam was do przesłuchania tego pięknego, pięknego numeru, a po Nicku Drake'u cofniemy się trochę jeszcze bardziej wstecz do inspiracji Nicka Drake'a. Także przed wami Drake z albumem Five Leaves Left i numerem Riverman.

To był Nick Drake z numerem Riverman z albumu Five Leaves Left. Genialny, genialny, genialny kawałek. Teraz znowu, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, cofniemy się troszkę do tyłu, do lat 50., co prawda końcówki lat 50., ale jednak do pewnego człowieka o imieniu Jackson C. Frank. Teraz to jest dla mnie bardzo wyjątkowa postać, ponieważ to było pierwsze dla mnie jakiekolwiek przedstawienie właśnie tego świata gitary akustycznej, tego świata folkowego. Pamiętam, jak miałem właśnie te bodajże 14 lat i ja wtedy słuchałem tylko tak naprawdę Slipknota, Korna, System of a Down. Ja byłem totalnym metalowcem. I pamiętam, że właśnie usłyszałem ten album pierwszy, debiut właśnie Jacksona C. Franka, co było kompletną skrajnością do muzyki, którą wtedy słuchałem, ale strasznie mnie to porwało. I tak naprawdę, gdyby nie Jackson C. Frank, to nie miałbym tego wejścia do świata folku, właśnie do Eliota Smitha, do Nicka Drake'a. Te rzeczy byłyby dla mnie totalnie obce. Także mam nadzieję, że jeśli są ludzie, którzy właśnie teraz słuchają i nie są jakoś jeszcze przekonani do folka, do folku, to może tak jak dla mnie, tak i dla was zadziała właśnie Jackson C. Frank. Także przed wami dwa numery, bo są one nie za długie, więc pierwszy będzie My Name is Carnival, chyba jeden z jego najbardziej popularnych, i drugi, jeden z najbardziej pięknych jego numerów według mnie, ale również bardzo prostych w przesłaniu i też troszkę w kompozycji, ale to absolutnie nie ujmuje geniuszowi Jacksona C. Franka, więc My Name is Carnival oraz Milk and Honey.

To był Jackson C. Frank ze swoim debiutanckim albumem oraz numerami My Name is Carnival oraz Milk and Honey. Ostatni numer był bardzo ciężki, ale też przepiękny. Jackson C. Frank jest naprawdę niedocenioną gwiazdą tak naprawdę z Buffalo. I moją jakąś taką misją jako właśnie redaktor jest, żeby przekazać ludziom właśnie te gwiazdy, tych geniuszy, które jeszcze świat może nie docenił aż tak, jak docenione być powinny. Ale mówiąc to, chciałbym teraz przejść do osoby, która no, jest absolutnie nieodłączna z folkiem. Jak wcześniej wspomniałem ją jako taki przykład może trochę stereotypowego folku, no to teraz sam tutaj sobie trochę zaprzeczę, ponieważ chciałbym puścić według mnie najlepszy numer Leonarda Cohena, a bardzo ciężko jest wybrać najlepszy numer, ponieważ to ile on ma albumów, piosenek i jak długo jego kariera tak naprawdę trwała, bo aż do 2016 ze swoim ostatnim, również genialnym albumem, no to wybrałem jeden i jest to według mnie numer Avalanche z albumu Songs of Love and Hate. I nie dość, że jest to najlepszy numer, bo to jak on gra na tej gitarze, jak ta gitara wybrzmiewa, pomimo również dość prostych akordów i powtarzających się, no to sam tekst, sam wiersz też Cohena, który był napisany przed robieniem tego albumu, ale który idealnie pasuje do tego numeru. Także przed wami Leonard Cohen z numerem Avalanche i już się powoli zbliżamy do bardziej współczesnych naszych artystów, ale jeszcze musimy trochę tych klasyków nadrobić. Thank you.

Okej, teraz myślę, że czas, aby posłuchać kilku nowszych artystów. Szczególnie chciałbym się skupić na takim duecie z Krakowa, z którym ostatnio sam miałem przyjemność grać i który też grał na koncertach, które ja organizowałem gdzieś tam. Jest to duet July and Echo, którzy też również niedawno wydali świetną, świetną debiutancką płytę. No i jest to dla mnie takie, czuję tutaj trochę właśnie takiego, gdzieś tam wyłapuje Jefferson Airplane, gdzieś właśnie jakiś jest tutaj taki Nick Drake, trochę właśnie może Jackson C. Frank, ale to są tylko jakieś moje skojarzenia, każdy tutaj będzie miał swoje. Ich muzyka jest na tyle taka wszechstronna w tym, o czym śpiewają i tych, jakich metafor używają, że naprawdę każdy tutaj coś swojego znajdzie i niekoniecznie trzeba być bardzo takim oczytanym, osłuchanym w sumie bardziej właśnie w tym folku, żeby dostrzec, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra płyta. Także przed wami dwa moje ulubione kawałki, właśnie July and Echo, Phineas Gage oraz Bird. A potem jeszcze takiego jednego współczesnego, nowego artystę sobie posłuchamy. I chciałbym wam przedstawić składankę, którą tam dla was gdzieś tam przygotowałem, z takiego już naprawdę, naprawdę no, oryginalnego, że tak powiem, folku, czyli oczywiście Leadbelly, gdzieś tam Muddy Waters. Takie klimaty nas czekają. Ale teraz przed wami July and Echo, Phineas Gage oraz numer Bird.

Okej, okay, to był właśnie duet July and Echo. Bardzo, bardzo świeża sprawa. Obczajcie ich sobie, no i wpadnijcie na ich koncerty, bo z tego, co słyszałem, z tego, co mi mówili, to jeszcze trochę w przyszłych miesiącach da się ich złapać. Poobserwujcie ich tam na wszystkich tych portalach, które teraz istnieją. I tak, i chciałbym teraz przejść do może trochę bezwstydnej rzeczy, rzeczy, która może nie wypada redaktorowi, ale zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym tutaj pochwalić się może z jakiejś strony tym, że właśnie w ten dzień, w który Państwo słuchają tej audycji, wyszedł mój pierwszy solowy właśnie singiel. Wypuszczałem wcześniej rzeczy z moim ukochanym zespołem Sunhead, ale to jest pierwszy dzień, kiedy z rzeczy pod nazwą Carteraki ujrzały światło dzienne. Także chciałbym Wam teraz tak, właśnie tak jak mówiłem, bezwstydnie puścić ten singiel, który teraz wyszedł, a potem przejdziemy już do prawdziwych mistrzów. Już nie będziemy się bawić właśnie w jakieś takie, że tak powiem, własną promocję, tylko już przejdziemy do faktycznych mistrzów historii. Ale teraz przed Wami w takim razie Carteraki, czyli ja, z nowym numerem na Why Now.

0: Hej, witam was wszystkich bardzo.
1: Jazz Kultura.
2: Co w jazzie piszcze, czyli przegląd nieoczywistych premier jazzu i muzyki improwizowanej. Zaprasza Krzysztof Komorek.

Rozpoczęliśmy od nagrania z najnowszej płyty saksofonisty Christophe Monnier, a w dalszej części Owen Chen sięga po nagrania z filmów studia Ghibli. Posłuchamy także najnowszy płyt Jeleny Ekemow, Skagelar Sena, Camille Hall, Johna Taylora. Solowa sesja sprzed lat wydana została przez Cam Jazz Records. Zespół Chrome Hill z najnowszego albumu firmowanego przez CleanFit Records. Zagrają także Bertram Quist, Caroline Davis, zespół Contrapunctus, Robert Jukic, Mattia Zanlorenzi. Posłuchamy nowości z Relative Pitch Records, a na finał Trondheim Jazz Orchestra i Marianna Sangita Angeltaki Rowe. Szczegóły dzisiejszego programu znaleźć będzie można na stronach i w mediach społecznościowych audycji Co w Jazzie Piszczy oraz bloga Donos Kulturalny. Serdecznie zapraszam.

0: Jazz Kultura.
1: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
2: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.
3: Dzień dobry, witam serdecznie na antenie radia Jazz Kultura. Przy mikrofonie Dorota Halberda w majowy wieczór 6 maja dokładnie. Po godzinie 19 spotykam się po raz kolejny z wami, słuchaczami, słuchaczkami. I dzisiaj też postanowiłam trochę mniej mówić, a więcej słuchać. Może to też jest jakaś lekcja z ostatnich dni, z ostatniego czasu, z ostatniej przestrzeni, której doświadczam. I o tym trochę będzie ta audycja właśnie, o przestrzeni, która może jawić się nam w bardzo różny sposób. Tym się dzisiaj zajmiemy, trochę może filozoficznie. No, spróbujemy jej doświadczyć właśnie albo we własny sposób, albo poprzez muzykę, która czasem wydaje się, że to właśnie ona ujawnia tą przestrzeń, nie tyle ją wypełnia. Jak czujemy przestrzeń, czy ona się zmienia, czy przestrzeń ma w sobie głębie, czy jest materialna, czy może bardziej jest to stan mentalny. A myślę, że w odpowiedziach na te pytania pomoże nam dzisiaj muzyka. I taką setlistę przygotowałam utworów różnych, bo nie tylko jazzowych, które z tą przestrzenią bardzo ciekawie kolaborują, dialogują, właśnie próbują ją ukształtować, ale dają ten moment, gdzieś pole, które możemy wypełnić sami, czy to myślą, czy właśnie jakąś refleksją. Jedną z takich utworów, według mnie dość pełnych, właśnie kreślących tą przestrzeń, jest utwór Shabaki Hutchinsa z jego najnowszego albumu solowego, już trzeciego, Of the Earth. No, album został wydany w marcu tego roku nakładem jego własnej wytwórni, Shabaka Records, a sam Shabaka znany przecież z mocnych takich zespołów jak Sons of Kemet czy The Comet is Coming, już zawieszonych właśnie po decyzji Shabaki, że właściwie odchodzi od saksofonów i przestaje grać na tym instrumencie, a tutaj będziemy mierzyć się z jakimś rodzajem i głębokiej kontemplacji, bardziej takiej osobistej narracji. No też ten album jest taki bardziej eksperymentalny brzmieniowo, jeśli chodzi o tego konkretnego artystę. A co

Immanuel Kant, niemiecki filozof, uważał, że przestrzeń to nie jest coś istniejącego tak naprawdę na zewnątrz, ale jest to rodzaj czy też forma naszego poznania albo sposób, w jaki porządkujemy doświadczenie świata. No właśnie, jak porządkuje świat między innymi artysta, artysta jazzowy, multiinstrumentalista, no wsłuchując się w poszczególne dźwięki, możemy wysłyszeć ponownie też brzmienia charakterystycznego saksofonu, od którego Shabaka Hutchings odszedł, o czym mówiłam przed momentem. Ale właśnie ten trzeci solowy album de facto jest powrotem także do tego brzmienia znanego z poprzednich projektów brytyjskiego twórcy, kompozytora, muzyka. Myślę, że ten drugi utwór, który usłyszymy za chwilę, jest kolejnym takim wyrazem, w jaki sposób poszukuje dźwięków i przestrzeni i też jakiejś narracji świata w utworze A Future Untold. Zatem posłuchajmy, bo teraz będzie kropka.

jednym z, albo jedną z takich myśli o przestrzeni jest to, że właśnie ona potrafi być tylko w naszej głowie, a przez dźwięki, dźwięki muzyki potrafi ta przestrzeń zmieniać się, formować, morfować nieustannie i właściwie co chwilę możemy przenosić się do jakiegoś innego miejsca. Także czasem można myśleć o przestrzeni, o czymś, co w ogóle nie jest stałe, ale i zmienia się razem z nami, z naszym danym poczuciem w danym momencie i z tym właśnie, gdzie niosą nas nasze myśli. A samo słowo w ogóle przestrzeń ma pochodzenie prasłowiańskie. No, jego etymologia wiąże się z pojęciami takimi jak rozciąganie, rozpostarcie. Było też takie słowo prasłowiańskie, taki jakby rdzeń tego słowa przestrzeń, czyli persteri, które to właśnie oznaczało rozpostrzec, rozciągnąć, rozłożyć. Ale odnosząc się do tego, że miejsce zmienia się wraz z nami, tudzież przestrzeń, tak? Dokładnie ona. To dlatego znalazłam utwór, który trochę o tym mówi, w dość, odnosząc się do dość bolesnych wydarzeń, a mowa o utworze Malasana, pianistki Hani Rani, która stworzyła ten utwór wraz z wiolonczelistką Dobravą Czocher, a utwór sam pochodzi z albumu Inner Symphonies, który został wydany w 2021 roku. No jest to dość przejmujący utwór, a jeszcze bardziej przejmujący jest klip, który wyreżyserował Mateusz Miszczyński, a przedstawia on prawdziwą historię Madini i jej dzieci. Miała ich piątkę, pięcioro i oni to zostali zmuszeni do ucieczki z Czeczenii. No i właśnie klip ten i sam utwór porusza trudne tematy uchodźstwa, wojny i migracji. Właśnie przestrzeń także dotyczy migracji, czyli zmiany tego, gdzie jesteśmy, przenosząc się na inne miejsce, w inną przestrzeń. Zmienia się po prostu wszystko i my też wraz z tym ruchem się zmieniamy, bo wszystkie okoliczności, które były nam dotąd znane, bezpieczne, nagle muszą zniknąć i trzeba odnaleźć się w jakiejś nowej perspektywie. Zatem posłuchajmy pięknego utworu Hani Rani, Malasana.

Malasana, Hania Rani, absolutnie przepiękny utwór stworzony z jej przyjaciółką, Dobravą Čoher, Inner Symphonies, przypomnę. A my teraz przez chwilę możemy pomyśleć o przestrzeni jako jakiejś sferze intymnej. I myśląc o tym, no, to pójdziemy w kierunku nawet takiej bardzo szczegółowej, szczegółowego miejsca, o którym też mówi Michel Foucault, który, a nawet też stosunkowo niedawno, bo kilka miesięcy temu odnosiliśmy się, tudzież ja z moją koleżanką, z którą czasem tworzymy instalację w bardzo unikalnej przestrzeni Baszty, do której często wracam i zapraszam na różne wydarzenia. A mówi Michel Foucault o tak zwanych heterotopiach, czyli takich miejscach szczególnych, które istnieją jakby obok codzienności naszej. I takie szczególne miejsce możemy sobie sami stworzyć. Ono może istnieć poza właśnie tą codziennością, może być jakimś unikalnym miejscem, może być miejscem dla nas wyjątkowym, a przez to, że temu miejscu nadajemy znaczenie i w nim czujemy się bezpiecznie, dobrze i lubimy wracać. Ale tutaj mam taką z Foucault, taką jeszcze inną ścieżkę, albo jakąś polemikę, bo miejsce szczególne nie musi być oddzielone od codzienności. Myślę, że czasami ono w tej codzienności może się znaleźć, ale to tylko my właśnie naszymi myślami i stosunkiem do tej danej przestrzeni, do danego miejsca po prostu tworzymy tą heterotopię. A mówiąc o tym, wrócę do klasyki i kultowych utworów, tudzież utworu z generalnie ogromnej encyklopedii jazzu, będzie utwór Milesa Davisa z najlepszego, kultowego oczywiście albumu Kind of Blue. Będzie to utwór Blue in Green, no bo to jednak kawał czasu, kiedy muzyka jazzowa przemierzyła tyle różnych przestrzeni i dobrze właśnie wrócić. Te powroty bywają bardzo dobre i czasami bardzo potrzebne. Do tego, jak myślenie o przestrzeni, o jakimś takim melancholijnym brzmieniu, o nostalgicznym, wyobrażają sobie właśnie muzycy. Miles Davis stworzył właśnie jeden z najsłynniejszych utworów jazzowych w historii. Sam album Kind of Blue oczywiście został nagrany w 1959 roku. Jest gro osób, które uważa, że głównym kompozytorem tej ballady był pianista Bill Evans. Bardzo tutaj wspaniały skład. Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, Paul Chambers, Jimmy Cobb. Także posłuchajmy Blue in Green z Kind of Blue.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Radio Jazz Kultura.
7: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
8: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

tę drugą część audycji Cząstki Elementarne, którą prowadzę dla Was nadal, Dorota Halberda przy mikrofonie wciąż, to pozwoliłam sobie jakby pokojarzyć i tak po sąsiedzku odnieść się do kolejnego wspaniałego kompozytora, Johna Coltrane'a, który no właśnie w utworze, który wysłuchaliśmy, też jeden z najsłynniejszych, utwór Naima z kultowej płyty Giant Steps. To właśnie ten kompozytor, myślę, w tym utworze zbudował swoją własną przestrzeń ze swoją żoną poprzez dźwięk, taką przestrzeń pamięci, bo tak naprawdę ten utwór Naima jest hołdem dla jego pierwszej żony Juanity, Naimy Groups. Dość skomplikowana harmonia, ale prosta, taka kontemplacyjna melodia. I właśnie w słowie przestrzeń zawiera się też przestrzeń pamięci i do niej możemy się odwoływać, możemy ją budować, a najpiękniej buduje się tą przestrzeń mentalną poprzez muzykę, według mnie absolutnie. Równie dobrze udaje się to także w utworach, które są specjalnie komponowane na przykład do filmów, i tu taki troszkę odskok do współczesności, dość szybki i trochę zmiana klimatu muzycznego, ale lubię takie przełamania. No ale jest to wynikiem różnych moich doświadczeń. Dlatego teraz przybliżę Wam utwór Nicka Cave'a ze ścieżki dźwiękowej Sny o pociągach, Train Dreams. To piękny utwór odnoszący się do historii bohatera, który traci swoją najbliższą, ukochaną partnerkę. Robert Greiner, tak nazywał się ten bohater filmu. To był Drwal z Idaho. Właśnie te wspaniałe miejsca możemy zobaczyć w tym filmie i on przeżywa żałobę na tle zmieniającej się Ameryki XX wieku i poetycko, i kameralnie, i pięknie, absolutnie wizualnie, a sam utwór, który teraz usłyszymy wspólnie, dostał nominację do tegorocznych Oscarów za najlepszą piosenkę filmową. Polecam sam film bardzo, bo to właśnie taka perełka spośród tych tak zwanych blockbusterów oscarowych, a ten film troszeczkę tak jakoś bez większego echa przeszedł, dlatego polecam Wam też zarówno film, jak i pomyślenie sobie o tych przestrzeniach pamięci, jak ona się w nas buduje, i co pielęgnujemy w tych naszych pamięciach, jakie doświadczenia, bo o tym jest też ten film. To przetrwanie bohatera wynika między innymi z tego, że odtwarza w pamięci różne doświadczenia ze swoją partnerką. Potrafi przetrwać, też natura daje mu jakiś rodzaj ukojenia, chociaż te trudne chwile bywają bardzo wyczerpujące. Zatem Train Dreams, Nick Cave.

Przestrzeń, która goi, która koi, która trwa, która płynie, sączy się, mimo zmian trwa. Trochę też ten film jest o tym, sny o pociągach. A ja mam do was takie pytanie, czy też nadajecie sens przestrzeni? Na przykład tak jak pisze Heidegger, nadajecie jej sens poprzez bycie? To pytanie z tezą. Czy może inaczej, właśnie przez tą materialną obecność na przykład architektury, czy też rzeczy stworzonych, czy też istniejących naturalnie. Przy tym pytaniu zostawię was z utworem All Those Moments, utworu autorstwa poznaniaków zespołu Siema Ziemia. To kwartet z jazzem elektronicznym, no, to sami muzycy, ten wywiad się pojawił u nas dawno temu już, który poprowadziłyśmy z Mary Zimny. Polecamy gdzieś do odnalezienia w przestworzach podcastów jazz kultury. Tak, przestwór to też odniesienie do słowa przestrzeń, to też taka pierwotne rozumienie tego słowa staropolskie, starosłowiańskie, przestwór. Więc w przestworzach możecie się zatopić podcastów jazz kultury i tam odnaleźć ten wywiad. Ja jeszcze nie kończę audycji, bo mam na zakończenie inny utwór z zupełnie inną dynamiką przestrzenną, ale teraz pomyślmy, czemu nadajemy sens, jeśli chodzi o przestrzeń w tym pięknym utworze, takim tak zwanym szerokim, który tak wiele potrafi zawrzeć. To taka intensywna mieszanka jazzu i elektroniki, jak sami muzycy już to powiedzieli, to dla nich taki własny kind of blue, wcześniej wspomniany, a teraz All Those Moments.

I tak oto właściwie dobrnęliśmy do końca audycji Cząstki Elementarne, ale posłuchajmy jeszcze kilku dźwięków.

Ten utwór właściwie mógłby trwać i trwać właściwie jego czas to ponad 12 minut, się ma ziemia i all those moments. I tak ja zbliżam się z Państwem do końca audycji. Musiałam zrobić minimalną przerwę, ale żebyśmy jeszcze zdążyli usłyszeć utwór ostatni, który dla Was przygotowałam. Mianowicie coś zupełnie z grunge'owego podwórka. Jeśli mówimy o przestrzeni, to dla mnie przestrzeń kojarzy się z lataniem. Ta mentalna przestrzeń, z jakimś oderwaniem tego, co ciężkie, co takie, co nas przytwierdza. Właśnie oderwanie czasem od ziemi, od tego gruntu, od tego przyspawania do różnych rzeczy. A pod słowem rzeczy możemy sobie umieścić, co tylko chcemy. Myślę zarówno o sobie, jak i o innych. I jedynym najlepszym odzwierciedleniem tego, o czym teraz powiedziałam, jest właśnie utwór Given to Fly zespołu Pearl Jam, pochodzący z albumu Yield. Dlatego nie będę przeciągać. Żegnam się z wami. Tymi pytaniami, które wcześniej zadałam. Czym dla Was jest przestrzeń? Jak ją postrzegacie? Czy czujecie? Czy myślicie? Czy nadajecie jej sens? Do usłyszenia, drodzy, za tydzień. Dorota Halberda, cząstki elementarne. Wszystkiego dobrego. Given to Fly, Pearl Jam. Pa!

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.

Dziękuję.

Thank you.

ty to już tutaj nie te fejsze, ty kołce są bardzo zakończone. Zemlia mnie i chemiczne sklepy to już tutaj daje też wyjść. Zemlia mnie i chemiczne sklepy to już tutaj daje te wyjść. Zemlia mnie i chemiczne sklepy to już

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

Thank you.

Oh, yeah.